0: wypania zespoła francuska, które wypania udało się francuska, to już wypania francuska i tej tej, jak nie dawa racja, wypania francuską komunikacją armestry.
1: Wypania francuska.